0: mini rally paro, tylko te Angel Free, a Harold Wilson prosił cię jako mauta, nic dalej dla co to mi bardzo na to my tej tej chodzi się szanie.
1: It is a view of Her Majesty's government in the United Kingdom.